0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
4: Come on, Clay, let's go get my shotgun and the swamp truck and son of a...